To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mnie, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drozi, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan. Posłuchaj. Zwleczena guputy obderta sumyt jalecia.

0: słuchajcie, dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

bo chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

лата, а одітят кімаво і получше того. Ай, байоката.

0: LEM-FM.
1: LEM po naszemu, LEM-FM, zapraszamy.
0: Chodź usłuchaj LEM-FM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

0: the prosvi kraj.
1: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój męż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowysku i zapraszam na Szisna Cetu Uszczast noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. W dawnych czasach płacz żeny był na tym, co teper. Jarosławna na putyły rydała, płakała. Ona ждала Ігоря, своєго воєнного героя, до вітруся молила, щоб стріли на вражі полк носив. До Дніпру Славутича слово побесідувала, ластівочком літала до милого, звіздочком поцілунки слала. Плаче Ярославна на путивули, а над каялом од ранку до вечера od wieczora do świtu litając stryły. Gremlat szabli o szelomy triszczat harałużny kopii. Czorna zemla pit kińskyma kopytamy kistmy się zasiwat i krwiu polywat. A teper damskie slezy to sztuczna mieszanka fosforowo-chowapna, połczenoho z sodochlorydom, dajuczy czystu łodu. Nie skończyli z mes szachowej partii, towarzystwo dam obudyło się w antypisołotki z pomyny. Koli my lubimy damu, a pak zejdemy się z druhą, to do nas wertat obraz naszej luboj. Antyp zniał z ościny gitaru i wsmotrjujuczy się w portret swojej elewiry pociach piśniu, jakby pereczuwajuczy śpiewał ulubleny zaśpił. Naj ne płacze, naj ne tużyt, uż czas się przybliżat. Pryde myłej, pryhołubyt i z nią się powinczat. Żeńska delikatnist rozlała się na jego lycy. Antyp był ostatnim z karpackich bardiów. Ostatni z tych towarzyszy, što żyli prawdywi, što z serca śpiewali serenady dla dam, što byli burszy koznyma, druhamy i naturalnyma, niewywczenyma lubitelami dam. Zas jeden z choriaczych podolskich dny. Wziął ją ruczniciu. Oczywidno, wytiachnesz po niu ruku, jak żyjesz na nyzyni. Nie na darmo besidował Antyp. Lem smotr, jak w nas zrobić się z tebe poriadnej wołociuga. I szoł jemu uchom. Likar! Odozwał się za mną hołos. To był walko. Źli z protasom, oczami budyt. Wernął wczera taki, że nie poznał jem ho. Chodył do starego rabyna do korczmy.
1: Do rabyna? A to czoho?
0: Zwiduju.
1: Czoho?
0: Znanej worożbyta. To tworczy czuda rabyn. Znaje liky i dobry worożyt. Protasowy jawił się duch i kazał jemu ity do rabyna. Wernu roztriaseny, a z oczy mu niedobry smotryt. Rozyszał jem się z walką. Dumam, pidu na misce, demy raz zastali protasa, może i dnes hen budę. Protas tiż był spirytystą, ale inczoho roda. To, što pit wydom nauky, jak nowe stremlinia zaczęło krużyty po świti, dawno już znane było narodam. Narid bez doktryn dawno był wo świti duchił. I tot zwyk naroda pidnesany był dostupeny nowoj, dostojnoj nauky, takich men jak Uoles, Kruks, Celner. Każdy narid perebył peryjot spirytyzmu. Aż to z czasom zo sebe zoszmaryl, to pit chwatyły wyższy chromack werstwy. Protas był zabobonny i to ta zabobonnist szkodyła jemu. Naszął jem go na tym samym miejscu. Lem teper wzrił jem, że z Berecha w dale wydno syni Karpaty. Tajemniczo mygotyły nebotyczny połonyny, temniuczy jak neprechidne skały. To jaśniejuczy lediany perewały. Protas wstriał zir w totu storonu, win lubuwał się tym wydokom. Koli dnia wzrił, prywytał jak znajemoho.
1: Wse tak dobry wydno Karpaty,
0: zwiduju.
1: Ne wse,
0: odpowił Protas.
1: Jak zajdę mraka, to świt się zasłonyt, a na człowieka tucha idę.
0: Dawno ste tam byli?
1: I ja?
0: Ne był jeszcze w horach.
1: Powiczte, jak ste byli suden lisy?
0: Oczywedno, besiduju. Win zadumał się.
1: Pełno sud,
0: prodążał Protas.
1: I ne tak jak heł. Szto heł za lisy? Uszczawyna, ne lisy, lembereza i trepeta.
0: Wojdesz, to zdaje się, że jest wstupył do trostnyka. Jakby choć szumiło jak trzeba, a to lemberezyna treple liścią jak sytowią. Smutno się robyt w takim lisi.
1: Dawno otec opowiadał, że w horach debry ne tak.
0: Wasz otec był zir?
1: Zir. Beskycki lisorób.
0: Rubał kamerskie lisy.
1: Pak dobra pereszle w inczy róg. Wyrób ustał i nianio za chlibą piszą na podila. Stary nianio już chmer. I na mene starist zeszła. Często więc śpiewał ostatnima rokamy. Neproszeny hist, zły hist, kiwilna starist przyszła. Chmara smutna i czorna wisyd luto nado mną. Przyszła i do mene luta starist, neproszeny hist, chmara nado mną wisyd.
0: Jaka tam chmara, starist swoją puciu przychodyt.
1: Toto jesz to w mene ne swoją. Duszu Dawid sztosy, jak sa tucha tysne. Czochosy człowiekowy w życiu brakuje, lem ne znatia czoho. Zwiduwał jem ludy, czym pobyty tuchu, nich to ne odpowił. Chodył jem po worożbytach, wszytko na darmo.
0: Ne nażył jem się iszczy, a hełne proszę na starist idę. Win dwychnął się zo zemli i piszle sme. Protas pomały iszał po suchi runy, pozerajuczy w lisowu tin. Załadował jem ruczniciu, żeby w każdej chwili rozprawyty się z bekasą. Jak korostel jest smacznym, ozernym ptachą, to w lisach polowania na bekasy prynosyt iszczy lipszy wybir. One trymają się hołowni koło lisowych dżereł, a weczerami unosiat się stadamy nad huszczawyną. Zaszli sme nad ozero, gdy Protas znaczuczo wkazał na wysoku trawu. Dało się czuty odzył bołotnoho ptacha bojełyka, kotryj tym się sławył, że każdego lita prowodył ze swoima borbu i to zawziatu borbu. Protas pociachnął mene za sobą, na jego lycy jawyły się oznaki zadowolenia. Pered nami rozochrało się niezwyczajne widowisko, borba z hitni zo wszytkyma prawy łamy. To ty ptachy pijut się z sobą dla samej borby. Na ich hołowi kaptur jak szelom, w koło szyi dołho pera jak pancyr, prydajuczy im wyt wojujuczych rycariów. Protas ślidył hit borby. Z początku pobidżał jeden proty uweloch, ale pryszle nowy syły i win ustupył.
1: Chodmę,
0: chodmę. Besiduwał Protas, poruszujuczy swoją wielką ruką. Ptach
1: teper nemal nijako hovoroha. Rozyszli sme sia. I na hneska to już wszystko. Dziękuję wam bar serdecznie za uwachu i już hneska zapraszam na następny odtynok, który bude jak wse w piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie bolet. Im piszą. I jeszcze bardziej bolet.
1: Ojko.

0: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нового максимального ціна палива на станціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на такому самому рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wprowadzone rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a sprzedawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Санепід опублікував репорт о санітарному стані Малопольщі за 2025 рік. Дані вказують збільшення декотрих заразливих хворих, особливо борельйозу і РСВ. В Малопольщі число припадків борельйозу звикшилося з 4527 в 2024 році до 7813 в 2025 році. A przypadki RSV z 4537 do 9639. Jednocześnie znacząco zmniejszyło się czosło chorych na koklusz, skarlatynu i witrianu ospu. W raporcie znaleźli się też dane dotykające gorlickiego powitu. W 2025 roku stwierdzono 5 profesjonalnych chorych, w tym 2 przypadki boreliozy. Warto przy tym pamiętać, że już teraz w 2026 roku wskazują się wiadomości o wysokim czasie zachorzeń związanych z wpuszczeniem kliszczów, osobliwie boreliozą. W związku z tym zaochoczamy do zwracania uwagi na swoje samopoczucie i możliwe symptomy po kontakcie z kliszczem, te do robienia odpowiednich badań. W ten weekend zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Gierskich Zemel, który odbude się w Zakopanem. Pod Tatrami stryczą się narodne ansambli z Polski, Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Madziar i mnogich innych krajów, prezentujący tradycyjną muzykę, taniec, śpiew, kroje i kulturę swoich regionów. W programie festiwalu znajdą się mężczyźni konkursowy koncert Narodny Dni Pojednych Krajów, plenerowy koncert, przechód ulicami Zakopanego, naukowy seminar, regionalne warsztaty i zajęcia dla dzieci. Jednym z podziw będzie też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyć będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, to otworzone warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych drewnianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Koncerty będą organizowane mężczyźnczymi w cerkłach w Kwiatony i Werchomly Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy kosteli w Sankowi ta w Amfiteatrii Włosowi. W programie podziei znaleźli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki. Od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorem, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystupla w Medzeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty będą też warsztaty remesła, prezentacje regionalnych straw, degustacje lokalnych produktów i zila. Każda z podziei ma pod nagrodą poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystkie koncerty są bezpłatne.
1: To były nowiny Radia LM FM.

0: koło Gorlic.
1: No.
0: Tak dobrze, ja, ale lem to ste napisali, czy dasz to WC?
1: Jeszcze?
0: No.
1: Jeszcze chcecie WC?
0: WC.
1: Mati moja, materina, jak mnie wrodila, tuliła ona mnie do siebie, tak mnie lubiła. Tuliła ona mnie do siebie, grudmi ona mnie kormila. Душу, серце би віддала, би мене не стратила. А я хлоп.

0: I młode, jak swoje roki często wspominają. No jak.
1: A gdzie to publikowaliście kolisy, to te wersze?
0: To nie, tamto popередньо, tam by się dував na kiermeszych, bo narci to umistili na kliszu. Mam na kliszu nagrane. Uh-huh. A tak to nigdy.
1: No ale wece piszete?
0: No nie mam czasu teraz, pierwszym stróżował tam. Watro nasza, watro miła, znowu jeszcze nam zjawiła, przyszła, syna przywitaty, sławu, cześć rodakom daty. Cały rok my na ciebie czekali, żeby my się pojednali w jedną siłę, w jedną myśli, po to żeśmy się wszystkie zeszli. Bawmy my się i gulajmy, mowu swoju prosławiajmy, najświetczuje i zobaczy, że lemko to się znaczy. Chodźmy naród osiedleni, na czużyni osiedleni. Schodzimy się w jedno miejsce, aby było nam weselsze. Не встидаємо ми ще свого, свого гнізда родинного, бо хто своє забиває, того Бог тяжко карає. Заспіваємо всички разом, загуляємо всички в коло, то буде нам добре жити, хоч на чужині, але весело.
1: Ну добре, але що, маємо співати лем і гуляти?
0: Ну треба ще, потім ми ще сходимо.
1: Ale lem, żeby zaśpiewaty, hulaty?
0: No trzeba swoją lemką byty, trzeba obchodzić uroczystości, trzeba...
1: No hej, świadkowaty, ale jak świato się skończyć kolesy, no to toż to robi ty to?
0: No to trzeba po swojemu domu być idolaty, dzieci chrzety utrzymują, żeby nasze nie propało.
1: Na szkoła?
0: No szkoła szkołą, bo szkoła na razie, jeśli nie mamy swojej lemkiwskiej, to trzeba posyłać do Polski. Żeby jakąś szkołę zdobyli, mądry byli i między narodem polskim miejsce mali, żeby nie byli my ostatnim narodem na świecie.
1: No a nie przydałoby się na tę lemkiewską szkołę?
0: No szkołę lemkiewską, no czemu by nie? Cud jest, w Legnicy mamy nauczyciela, który jest na renty, wczuć lemkiewskiej mowy, chodzą dzieci. Tylko nie wszyscy chodzą, bo niektórzy rodzice zabraniają. Bo niektórzy powiedzą, że tu jest Polska, trzeba Polakiem być i po polsku gadać. Hmm. Tak to jest.
1: No ale kogo one chowają tutaj? Nie robią krzywdy swoim dzieciom?
0: A co? Wierzyć tak, jak ci lemko powie z dzida pradzida i on ci powie, że on jest... gadać trzeba po polsku, to co takim zrobić? Szubenicu i wisiacy gadzi.
1: To może nie, najpierw jednak perekonaty, że ludzie źle robite.
0: Nie perekonat taki.
1: Czemu?
0: Taki nie perekonat. Dlatego nie perekonat, bo on trzeba robić mądrzejszy i ci powiedz, ty stary jesteś bortak i trzeba żyć po nowoczesnemu. Jak my kraju swojego nie mamy, to musimy takim być i tak mi nie jeden powie. Że Polska nas wychowała i propało. Ja powiem, nie propało wszystko. Bo jak się żenimy, gledamy swoje, nasienia, to musimy dalej tworzyć swoje korzenia, odkąd pochodzimy, swoim wnukom by się dawali, a nie na Polskę przechodzić. Bo Polacy od dawna chcieli, żeby nas zniszczyć, ale jak żyd cygan ma swoje, a my nie możemy mieć swoją mowę.
1: Tak. No mamy.
0: No i gra.
1: Jak się was żyby się duje?
0: Jak?
1: Jak się was w szkuchyrze besinuje? Po lemkiewsku?
0: Po lemkiewsku. Nawet nieraz żena zaczęła na hej, one to nawet nie przeszkadzam, tylko ich mówię tak, że ty jesteś prawdziwa hirniaczka. Z gir. Bo ona jest gir prawie od czeskiej granicy. Można przejść bez granicy. Bo mieszkali blisko Czechosłowacji. A my jako bodnarczany, to my graniczyli z Polakami, to nawet w nocy przychodzili, jak były żniwa, pilnowali ścieżki w zerna i to, bo przychodzili i krali, bo jak było polskie sieło i nasze, bodnarka to jest na granicy między Polakami a lemkami. To dopiero od tamtego się lemkiewskie sieła zaczynają, bortne, łapenne. To
1: lem z polskiej strony przychodzili głowam? Z lemkiewskiej nikto?
0: Z lemkiewskiej nie było. No jak jeden drugomu by krał snopkę, przekładał
1: to lipa.

0: żeby żyty w kupi, żeby lemkę żyły w kupi?
1: To już nikoli nie będzie, bo naryw jest wymieszany. Było kiedyś dawno, to się swarili, działki dzielili, bo już cało nas to było skupa ludzi, to już tak, że jak się żenili, to jeden drugomu pole dawał, to już było pokrojone, co większe medziw było, aniżeli działo.
0: No ale była komasacja.
1: To komasację to każdy sam sobie robi, bo jak małem hektar czy dwa, a małem córku czy syna, no to zawsze mu to odkroił kawałek, czy hektar czy dwa, żeby win mał, bo jak w majątku. Majątki dawno nie były, pola, lice dawali, bo kupowali, bo powiedzieli pieniądz warty straty, a ziemna lis nie straty. I to straciło, bo nas wypierali, wszystko upaństwowili i zrobili nas dziadami. Ale i tak maleńko, chociaż poganiali nas, chociaż my na zachodzie nic nie mali, i tak niektórzy żyją lepsze jak Polacy.
0: A powiedz to mi, pamiętate Bodnarku spered Weselinia?
1: No jakby nie.
0: To ja już, tam do szkoły?
1: To ja już mam 9 roków, 10, żem do szkoły chodził. No ale była szkoła w języku ukraińskim.
0: A to w czasie wojny?
1: Słucham?
0: W czasie wojny, tak? Chodziliście do szkoły?
1: Tak. To ja już mam, ja 38-roczny. To już jest 70 paru, już nie liczę, bo do 80 niedaleko.
0: A to było wielkie seło, to ta Bodnarka?
1: Było spore wielkie. To było na trasie Gorliczy tady, bez rozdziela, Bodnarka na peregrymku tam tady. No.
0: Na Zmychorod.
1: Na Zmychorod.
0: A pamiętate, kiedy was wyselali?
1: No w 47 roku, no to ja już jestem witał, 9 roków czy kilku już jem mał, to jem dziewczata piedrywał.
0: Pamiętate, jakiego dnia was wyselali?
1: To już to nie pamiętam, tylko znam, że było ciepło, licą.
0: No. Nie lało?
1: No, woda była, na zachód ja mówię, wygnali, to też było już i po żniwach. Chyba, bo jak my przyjechali na zachód, to jeszcze chodili, kogośa zbierali. No, bo nie mali niczego nic. Nam tylko co ze sobą zabrali.
0: A kiedy was gnali?
1: No przywezli do Legnicy, a potem rozwozili. Tady po sełach najgorsze dziadostwo, jakie pozostało. Bo najlepsze mieszkania to pozawierali Polacy, bo jak państwo ogłosiło, że wojna przegrana, na zachód jedźcie, bo tam są i pola, i ziemia, i wszystko, no to Polacy gnali, a nasz Lemkiw nikt nie jeszł na zachód. Niektórzy nawet w wojsku służył. Na zachodzie w Niemczech to wertał do swojego kraju, do swojej okolicy. No, takiego małem brata strasznego, co służył w Niemczech, pracował we Wrocławiu, wernął do mnie, a po jakimś czasie nas wyganiali. To więc, żeby znał, że nas wyganiali, to by sobie mieszkania tu naszą. A tak Polaka. Brali mieszkania jak najlepsze, a potem Lemkę jak przychodzili, handlowali, jeden drugomu prodawał.
0: A powiedzcie mi, z Bodnarki hidni ludy piszło na wschód do Rosji?
1: Piszło sporo, jak mój tato powiedział, że najbogatsze ludy, bo obiecali, że on kobasą płotę chorodzie, a potem wciekali, no, bo bida była.
0: Ale kiedy to było? Czasem to, nie w sorokowym roku?
1: No w sorokowym, też przed naszym osiedlinem.
0: Nie, no bo w 45 drugi raz.
1: Tak, a nad 47, no to było przed naszym osiedleniem.
0: No, no, no.
1: Bo dużo ludzi wtikało z powrotem, bo taki w moim selu mieszkał, tu na zachodzie, co powtikali z zimy, z Ukrainy, jak woda zamerzła, bo kiedyś nie mogli przejść. No, tak, taka to bida. A potem widzieli, że tamte wticzą z Ukrainy, a to też nie jest w porządku. Powiedzieli jako Lemkę Ukraińcy, za Ukraińcy ma nas mali, to co, wzięli i wygnali. I co teraz mają na naszych ziemiach? Nie nic, chyże porozbierali i uczy pasy. A pierwsze, każde seło było zajęte, każde pole, wszystko mali utrzymania i dobre było.
0: A kilka ste mali w górach pola?
1: A chyba 4 hektary czy 5.
0: A lis?
1: No i lisy, bo każdy ma jakieś lisy. stare ludzie już się wykończają, mało co jest. Ta nasza pamięć do chorych już tylko kto będzie szanował swój naród, swoje obyczaje, będzie chodził do cerkwi, będzie szanował tata, mamu, żeby się dać nauczyć, to będzie dobry, ale dużo się poleczy. Także nie znam, jak dalej to będzie.
0: No ja widziałem, jak dalej będzie. Raz byłem na kiermeszu w Bodnarci, przyjechał autobus, czy może wec autobusił z Lichnicy.
1: No to dwa autobusy to były, chyba 3 roky temu było.
0: Nie znam, czy nie 3 roky temu. I wyszli to te ludzie z cerkwy po służbie i my ze sobą już to tym młodszy wszystko besidowali po polsku.
1: No tak, tak. Robili jeszcze zdjęcie mam ciłe przed cerkwią. No i potem myśli na cmentier.
0: Ale na fotografii nie widno, kto jak besiduje.
1: No nie widno, bo no, to...
0: Wszystko pozują na lemki.
1: Tak.
0: Ale języka zabyli.
1: O, a ja. Tak
0: ale jest. Czego zabyli?
1: To ja byłem na komunii takiej, w rodzinie. I im powiem tak, bo jeszcze jak my by... Teraz by byli, to nie, ale jak my by pili, to pójdę, bo jeden tam się ożenił z prawosławną. I mało teściową. Teściowa siedziła w kuti. Ja powiem, co tak siedzicie tych? Ona aż co by siedowała? Tak znacie, jak to jest, że prawosławnych nienawidzą. Ja powiem, to jak to nienawidzą prawosławnych? A dziewczata nienawidzą? Dziewczata się podobają.

0: to w Radiu Polskim może ja to to...
1: Na razie jeszcze nie może to uczyć, no, bo od... to idę przez internet.
0: No, od zezwolenia.
1: A jak by dumate, że przydałoby się Lemkam?
0: No jasne, żeby się przydało. Czyż ja to te wersyki już im nadawał jeszcze za komuny do naszego słowa, do Warszawy. To mi odpowiedzieli, że my na razie nie możemy to co wpuścić w obieg.
1: Czom?
0: W gazetę. No bo żenity się narydzą, mały sił, żeby my to, tamto, że sobie pomyślał, że ja jak będę organizował jakiś wypad, czy jak...
1: Cenzura.
0: No.
1: Nie przeszło cenzury.
0: Nie przeszło. Bo jakbym był, mał swoje roki i wszystkie takie były, to ja bym nie dał nawet się osiedlić z gier. Chociaż bida była, powiedzieli, ale ja tam bidę za w chorach nie mam. Ja jeszcze mam doma z tyłu, dzida, pradzida, co jeszcze go szanują i tato mi przekazali, że z 5 razy tam święte oliwa było odświeczone i szanują.
1: Jak to z tyłu wygląda?
0: No drewniany, normalny, blat z dubowy. Ja nawet tak szanuję swojego tata, że już 40, zaraz, 76 roku tato zmarł. To od tamtego czasu, jak tato przyszli z cerkwy się rozbara, bo oni lubili zawsze się rozobrati z tego ubrania, co w cerkwi, a założyli co inne. To jak się rozobrali, jak czerwiki położyli na górze, skarpety na czerwikach, do gnieska tam jeszcze stoją. Ich nie ruszę. Kole idą spać, zawsze się posłucham.
1: No ale widzicie, to wy chcę też może, że ty lem po starodawnomu, bo młody chcą nowocześni, moderni, że ty też.
0: No, oni moderni, jak to po angielsku. To moderni, ale co to co moderni? Moderni nie żydaje, bo co, swoje zatracimy. Bo po moderni możemy żyć, bo się ubierają, wszystko jest pod dostatką. Pracują, pieniądze mają, i żenia, nie to to, co było dawno. No ale szanowali swoje, spotykali się, z swoimi się żenili. Rodziny prowadzimy, żeby nasze dawno dalej było, żeby nie propało. O co chodzi?
1: To tak byście dali radę młodym.
0: Jaką radę? Ja wczuł młody, ale co? Oni by się dali dobry widu, dobry. Bo teraz tylko ja na bisidu, ale idą dalej to swoje robią. No.
1: To by ty paliczył może.
0: No. Tak to jest. Nawet nie znałem, że to jest z toho. No, a hen Bodnarka niedaleko z jego sewa. Teraz jak pojedę, to zajdę hen. Nawet kiedyś było w gazecie, że potrzebują, bo ich dużo ludzi nie je, żeby im pomóc. To wysłałem 50 zł na ich cerku.
1: De.
0: No na Bortne. Nie Bortne, tylko Peregrymka. Również peregrymka. Jeden starszy jeszcze dido przyszło. Tylko naszego na tym Bożym świecie. Teraz mamy dobry, tak powiedzmy, bo dostałem rentę, emeryturę. Nie tak jak było dawno, że jak był stary, to musiał słuchać młodego i musiał tam być pokładny kipną. A teraz każdy ma swoją rentę, emeryturę, a jeszcze i młodym pomoże. Tak. Tylko trzeba szanować, trzeba nie trzeba wpływać. A nie, bo chodzę na drogę, cydzę, to już się gada po polsku. Cyganek się nie hańba. Jaki cygan jest, taki jest. No ale gdzie będzie? W polskim?
1: Nie, będę w Lemkiwskim radio.
0: No i dobra, no i gra. Nie będę. Ale najgorsze dzieci, jak nas wyznali na zachód, to nic tylko nazywali nas Ukraińcami, banderowcami i tym wszystkim. Ale pomału to troszeczkę przeminęło. Stare się wykończają, da młody znowu, żeby się starali, żeby takimi byli jak rodzice ich. A Słowaka, na Słowakach, dobry tam, jakby nas douczyli to do Słowakii, to byśmy lepiej wyglądali, jak tu w Polsce. Gdzieś świadczennika mamy dobrego, żena jego teraz pojechała do rodziców, bo tam by się studiował na Słowakach.

0: ale ja użyję tutaj trybu oznajmującego chcę, i to jest normalne, przekazać swój język, swoją kulturę i swoją wiarę swoim dzieciom. Uważa się za absolutnie nienormalną taką sytuację, że rodzice sami pozbawiają się swojego języka, przestają go używać tylko dlatego, że chcą, żeby dzieciom, jak to oni mówią, zaoszczędzić kłopotów. Przepraszam bardzo, ci ludzie, którzy to robią, skazują swój język na niebyt. Język ma także wymiar symboliczny. Żaden człowiek, żaden premier, żaden minister nigdy nie pofatygował się, żeby używać naszego języka, kiedy do nas mówił. A tutaj przyjeżdża Ojciec Święty, chce się z nami spotkać i chce do nas powiedzieć kilka słów w naszym języku. To ma dla nas ogromne, ogromne znaczenie, symboliczne, bo to wiadomo, ta chwila przeminie, ale ta chwila będzie miała znaczenie na przyszłość. Od tego momentu będziemy nasze języki uważali za trochę lepsze, bardziej prestiżowe języki niż dotąd uważaliśmy. Podstawową instytucją przekazującą język etniczny jest rodzina. Tak skutecznie jak rodzina nie uczy nikt. Rodziny nie zastąpi nikt. Jeszcze więcej powiem. Rodzina jest tą instytucją, z której dziecko wynosi przekonanie, odczucie, czy ten język dla mojej rodziny jest ważny, czy też nie jest czymś ważnym, bo my się go wstydzimy, my w nim niechętnie mówimy, bo jak tylko można uciec do innego, to używamy innego i tak dalej. Nawet jeśli na ten temat nie mówi się w domu, dziecko to świetnie czuje, absolutnie świetnie czuje.
1: Czy to jest problem dla językoznawcy?
0: Nie, to dla językoznawcy nie jest żaden problem, to jest ludzki problem, a ludzie, jak wiadomo, potrafią tworzyć problemy tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. Nie ma sensu uczyć tego języka naszych dzieci, ponieważ ten język im się do niczego nie przyda. To jest taki właśnie argument, mianowicie, że język musi się do czegoś konkretnego przydać. Język jest wartością samą w sobie. Język wyraża człowieka. Jeśli ja pochodziłem skądś, to ja powinienem pamiętać o tym, skąd przychodzę. Osoba, która nie wie, skąd idzie, nie jest osobą całkowicie normalną. Może nie wiedzieć, dokąd idzie, ale skąd idzie, żeby nie wiedziała. Przepraszam, ja nie mogę tego przyjąć jako w ogóle normalnego zachowania człowieka. Jak można opowiadać, nie wiem, albo wymyślać jakieś bzdury, wymyślać sobie rodowód, którego nie miałem, tylko po to, żeby zyskać aplauz. Przecież na koniec swojego życia okaże się, że ja całe życie grałem i udawałem. O wiele więcej pomogli mi tutaj Europejczycy, na przykład moi profesorowie i przyjaciele Francuzi, niż Polacy. Polacy na początku pukali się w głowę, mówiąc, że no, kto się będzie obcy chciał uczyć tego języka, po co, na co mu to. My, Słowianie, nie mamy specjalnie wielkiego wyobrażenia o naszych językach i kulturach. To jest nasza wada. Tu być może jest jeden naród słowiański, który się wyróżnia, Rosjanie, powiedziałbym, ale tylko Rosjanie. Wszystkie inne narody patrzą na swoje języki raczej z niedowierzaniem, że one mogą być językami ważnymi międzynarodowo. Ponieważ okazuje się, że lepiej uczy się języka ktoś, kto nie ma kompleksu własnego pochodzenia. Nie czuje się gorszy, dlatego że jest Polakiem, Łemkiem, nie wiem, Francuzem, Szwedem czy kimś tam. Nie warto zachowywać się pesymistycznie, czyli mówić wszystko stracone, wszystko przegrane i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy jedna osoba, jeden zbzikowany człowiek, który wymyśli wspaniałą ideologię i pociągnie za sobą tłumy.

0: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нову максимальну ціну палива на стаціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на такому самому рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wwedene rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a prodawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Sanepid opublikował raport o sanitarnym stanie Małopolszczo za 2025 rok. Dane wskazują zwiększenie do których zaraznych chorób, osobliwo boreliozy i RSV. W Małopolszczo czasło przypadków boreliozy zwiększyło się z 4527 w 2024 roku do 7713 w 2025 roku. A przypadki RSV z 4537 do 9639. Jednocześnie znacząco zmniejszyło się czosło chorych na koklusz, skarlatynu i witrianu ospu. W raporcie znaleźli się też dane dotykające gorlickiego powitu. W 2025 roku stwierdzono 5 profesjonalnych chorób, w tym 2 przypadki boreliozy. Warto przy tym pamiętać, że już teraz w 2026 roku wskazują się wiadomości o wysokim czasie zachorzeń związanych z wpuszczeniem kliszczów, osobliwie boreliozą. W związku z tym zaochoczamy do zwracania uwagi na swoje samopoczucie i możliwe symptomy po kontakcie z kliszczem, te do robienia odpowiednich badań. W ten weekend zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Jirskich Zemel, który odbude się w Zakopanem. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадіар і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podziw będzie też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermasz narodnej sztuki i remesła, to otworzone warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo terenianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbuda się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовано між іншим в церквах в П'ятоні і Верхомли Великі, в Мажарській Загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Festiwal otworzy dwerny chora, a podczas dalszych dni wystupla tmedzeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towarzyszyty budut też warsztat remesła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i zila. Każda z podziei maje poty nahodą poznaty łoniatkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolszczy. Wszotko koncerty są bezpłatne.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Wydity i merty. Nicz zajdeš, sonečko, za horu daleku, nicz wozmeš za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisni mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa dubaczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siś syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zagryczą.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

106 goroleci, 103 i wisem polkowyci. LMFM to twoje radio.

WEM FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.

zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.